0: Bingo.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, allô, miantsofona, bien, ah, Sara 90, Zat Serivoria, ma vita miantso, ma antitina den rai sasan bezao, Sat ma arza, efa chambro kultura, fen tulsa.

Oni pelista refa veo zani musikia manaraka sisa mbola tina dea Marapara ntikia zaini azina rusu azina tutu zato nati fandana Weekend showa Aha, wamni ena nyuti zondai Yisikine sabuti la admu zani izi Takisa nereka tamnawa Rapitu mara ntikia divata fiariko nati fandana Akurfi ana Veluma bitupku, makasiteka Jyo